ty máš, jen jedny boty máš, jen jedny boty máš, jen jedny boty máš, o jiný nestojí, jen jedny boty máš.

Buď klidná. Buď klidná jako voda. Buď klidná jako voda. Buď klidná jako voda, ale silná.